Abraham ni onyankopon nante nokrem bra wura de fra ne kachira ne se me ni onyankopon twie dia po nante mani na yepe na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyie sitiem amen.